Kongo zingenya musenza ngakhona umjokwana kandaba usala kutshenwa usala kunyenyezelwa igidi likandaba elimathethwa ngezinyembezi elinjengelikaphiko kwasebulaweni inyathi kandaba hambise ngamama zibuko ibinjengomzingeli lapha komafekana oyithebezi ihle ngeza komjokwana edlela amancasakazi obedla umfazi umkasukazwayo amudla nosukazwayo badlale ndodana